Musical strachot na label Pale Music International. Kolegu Steve Morel, znany człowiek. Claire, Eric D. Clark and the Scandals, of the Scandals ze Steve Morel. Dwa parczety czuchmy w tiach. To jest technik. Na tiach brałowe. Why Did You Do It, tytuła pustlenu tu. Selekcję to na siłę zapoczyła i z tych jasnych małku.